0: Orbusa, sam bil slobodu rad. U Orbusa, sam bil slobodu rad.
1: Ej, posvajski partizan!